Ya maradi danu is adaka. Ya man adatni bimunaya al-hurumu. Min ubi wazadni muharramu. Salli salata la tazalu qaidu. Ila nabi la yqira faidu. Sayyidina Muhammadin wal ali. Wasabi fil hali wal ma'ali. Wasaliman al